Ampulirizanga bulijjo, nkulamusizaako nnyo eyo na gy'osinziira okuba ntuwuliza 9:24 Radio Ekereziya Radio Sapientia. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuba nti gye muli Radio Ekereziya Radio Sapientia. Mwebale kuba nti muzza mu bitundu eby'enjawulo akadde kano, kabaka programu ensulo y'ebyemizannyo, ne nkugamba nti amawulire agavaako wane waka mawulire agavaako ebweru w'eggwanga, ne nteekateeka endala ototo. Byonna ofuna bulungi kasita oba nti oli Radio Ekereziya Radio Sapientia. Ye nka Daniels Munnakibuga, ge gange okuba nga nkutuusaako programu eno ensulo y'ebyemizannyo. Bwetyo nga tugenze ebweru w'eggwanga, amawulire agasobodde okwatika